0: Die fifth day.
1: Ije kawy. A ja rasisty. Nowy
0: dom. Takie nazwy.
1: Ije.
0: Die fifth day.
1: Ije kawy. A ja rasisty. Nowy
0: dom. Takie nazwy.
1: A ja